0: deba. Okwa maka ginwa. Kanyi jiwe polo. Sapiensia kaligo di loku.
1: K-Feature. Ife Jumi Sibu Radio Sapiensia.